wali wagana agali enazi wewe asoga motia ndi sedanyo nerali side.